Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Audycja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania. Ekstremalnej pogody. Czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

równo 4 minuty po godzinie 7 i jak zwykle o tej porze witam Was Akademickie Radio Centrum z wakacyjnym wydaniem audycji Głowa do Góry. Witam Was we wtorek, Emilia Bukowska przy mikrofonie. Będziemy się rozbudzać wspólnie przez kolejne 3 godziny, także zapraszam i zachęcam do zostania z nami do godziny 10.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
2: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
3: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
2: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
3: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
2: No w Brikomanie, a gdzie?
4: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
5: Radio Centrum.

Republika i kombinat na 98.2 FM i pogoda trochę kombinuje z taką pogodą jak w Anglii, można powiedzieć, bo w kolejnych dniach czeka nas właśnie takie szare niebo jak aktualnie. W okolicy Lublina też ulewne deszcze czy miejscami burze, jak to miało miejsce chociażby dziś w nocy. I MGW nawet wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące intensywnego deszczu, gradu i nawet burz dla 9 powiatów województwa lubelskiego, m.in. lubartowski, łukowski, opolski czy puławski. No miejmy nadzieję oczywiście, że w Lublinie też w kolejnych dniach trochę popada, no bo na ten deszcz czekaliśmy wszyscy długo, no i chyba nie powinniśmy narzekać, że pada. Mimo wszystko parasolkę warto nosić ze sobą cały czas w razie W.

19 minut po godzinie 7, a my sprawdzamy lokalną prasę, co tam ciekawego w ten wtorkowy poranek piszą. Mamy artykuł na Kurierze Lubelskim o tym, że ma być, słuchajcie, bezpieczniej, nowe kamery na lubelskim Starym Mieście. Furmańska, Zaułek, Panasa czy Plac Rybny, łącznie 13 miejsc znalazło się na mapie rozbudowy monitoringu ulicznego na terenie właśnie Starego Miasta. Jesteśmy dzielnicą z największą liczbą kamer, przyznają dzielnicowi radni, no i liczymy, że przełoży się to w istotny sposób na poprawę bezpieczeństwa zarówno mieszkańców, jak i turystów licznie odwiedzających to Stare Miasto. Pełna lista z miejscami nowych kamer jest dostępna na Kurierze, jeśli ktoś dokładnie chce wiedzieć, w jakim miejscu będzie monitorowany. Z Dziennikiem Wschodnim za to przenosimy się do Zamościa. Od Wojennej Twierdzy do Zielonej Oazy. Park Miejski w Zamościu kończy aż 100 lat. Park Miejski właśnie uznawany za jedno z najpiękniejszych modernistycznych założeń w Polsce. Obchodzi okrągły jubileusz i w niedzielę 23 sierpnia mieszkańców czeka wielkie świętowanie z urodzinowym tortem, z klimatyczną potańcówką i widowiskowym pokazem laserowym, więc jeśli nie macie planów na niedzielę, no to może to jest właśnie kierunek, jaki warto obrać.

0: Za 31 minut wybije godzina 8. Wy zapewne jesteście w drodze do pracy i te drogi właśnie sobie sprawdzimy. Na początek Aleja Unii Lubelskiej w kierunku Tysiąclecia, która jest zakorkowana. Też sama Tysiąclecia już oczywiście stoi. Tak samo turystyczna na wjeździe do Lublina. Zwiększony aktualnie ruch też na Nadbystrzyckiej przy Krochmalnej. No i to by było chyba na tyle z tych największych zatorów. I tu zwracam się do Was, drodzy słuchacze. Jeśli widzicie na drogach coś, o czym warto wspomnieć na antenie, no to koniecznie piszcie na nasz numer 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: I jeszcze na szybko sprawdzimy sobie sytuację pogodową w mieście. Aktualnie jest pochmurno, odczuwalna temperatura to 12 stopni Celsjusza i ciśnienie to 1004 hektopaskale, przez co biometr jest aktualnie niekorzystny, ale za to patrzę sobie na taki indeks dotyczący biegania i powiem Wam, że aktualnie są dobre warunki do biegania, no także chyba trzeba powiedzieć w drogę.
1: Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60. Reklama.
2: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Klaus Mittwoch pomaga nam w dzisiejszej pobudce, chociaż tak ciężko się rozbudzić przy tej szarówce za oknem, ale mimo wszystko rano nie było tak jasno, może nie odkryję Ameryki, że ten dzień się teraz wydłuża, ale jakoś tak, słuchajcie, mnie to uderzyło, bo pierwszy raz od paru miesięcy zapaliłam tutaj światło w studiu u nas i sprawdziłam nawet, słuchajcie, długość dzisiejszego dnia to 14 godzin 30 minut. Dzisiejszy dzień jest krótszy od najdłuższego dnia roku o 2 godziny aż i 16 minut i dzisiejszy dzień jest też krótszy od wczorajszego o 4 minuty. Nie wiem jak wy, ja już czuję jesień.

14 minut zostało do godziny 8. No i takie dość smutne wieści na koniec godziny, bo wczoraj Polskę obiegła wiadomość o śmierci Jana Frycza, jednego chyba z najwybitniejszych, nawet nie chyba, bez dwóch zdań, polskich aktorów teatralnych, filmowych i telewizyjnych. Zmarł 15 sierpnia w otoczeniu najbliższych i zmagał się niestety z ciężką chorobą, ale mimo to, mimo wszystko cały czas zostawał aktywny zawodowo, a w swojej karierze trwającej niemal pół wieku stworzył, słuchajcie, blisko 200 kreacji. Pana Frycza na pewno nam będzie brakować, ale myślę, że pamięć na pewno o nim nie zginie szybko. Na szczęście możemy wracać do filmów z jego udziałem.

7 minut pozostało do godziny 8. Niektórzy odliczają dni do wakacji, a inni, myślę, odliczają dni do końca obniżonych cen paliw. Może nawet nie to, że czekają, ale obawiają się niestety tego końca wakacji. Tak samo jak dzieci obawiają się teraz powrotu do szkoły. Myślę, że mamy razem dużo wspólnego na ten moment, a te wczorajsze obniżki cen paliw to chyba była jedyna pozytywna cecha poniedziałku. No, promocja życia, ale może warto w końcu się przerzucić na ten rower.

3 minuty po godzinie 8. Słyszymy się już w drugiej godzinie audycji Głowa do Góry. Emilia Łukowska przy mikrofonie. Dzień dobry, witam Was ponownie. I drodzy słuchacze, nie mam chyba za wiele co mówić. Plan jest prosty, żeby się po prostu rozbudzić i wybrnąć jakoś z tego ciężkiego poranka, więc myślę, że kawę w dłoń, no i warto też dać głośniej, bo w pobudce pomoże nam Limp Bizkit.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
3: Radio Centrum 98,2 FM.

Bon Jovi i Living on a Prayer, czyli tak zwany klasyczek, i album, z którego pochodzi, czyli Slippery When Wet, obchodzi dzisiaj 40-lecie. Słuchajcie, można powiedzieć, że Rubinowe Gody świętuje album z zespołem obecnie i zmienił ten album całkowicie pozycję zespołu na rynku, bo pierwsze dwa albumy Bon Jovi'ego nie były wielkimi sukcesami, więc wytwórnia też naciskała zespół, żeby w końcu nagrał materiał z jakimiś prawdziwymi hitami, no i z jednym hitem na pewno im się udało. Co ciekawe, John Bon Jovi początkowo nie był przekonany do tej piosenki, bo uważał, że piosenka jest zbyt sentymentalna i łagodna. No więc jeśli ktoś też uważa, że zbyt łagodnie się zrobiło na naszej antenie, no to myślę, że czas na trochę psychodeli. Psychedelic Porn Crumpets już teraz na naszej antenie.

Kult na 98,2 FM i zostajemy na chwilę w polskiej muzyce. I tutaj pytanie do Was, drodzy słuchacze, jakie jest najdziwniejsze albo najbardziej nietypowe miejsce, w którym byliście na koncercie? I tutaj myślę, że Tomasz Organek przebije na pewno Waszą odpowiedź, bo 10 sierpnia wyruszył na Spitsbergen do Norwegii, gdzie wraz z zespołem ma zagrać tam właśnie koncert. Koncert na stacji polarnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wśród arktycznych lodowców, a dokładnie u czoła lodowca Waldemar. I to nie będzie zwykły koncert, bo nie będzie sceny, nie będzie publiczności czy jakichś tam biletów, a występ zostanie sfilmowany. No i muzyka ma pomóc opowiedzieć o zmianach klimatu. No i może publiczności nie będzie, ale może jakieś niedźwiedzie polarne czy pingwiny się przysłuchają jakże dobrej i polskiej alternatywie.

0: Zarówno pół godziny wybija godzina 9, a my sprawdzamy sobie ponownie lubelskie drogi. Korek na Alei Unii Lubelskiej cały czas niestety się utrzymuje, ale za to zmalał ruch na tysiąclecia przy rondzie Dmowskiego, także śmiało można tamtędy jechać. Za to radzą mijać Prusa czy Jaczewskiego, albo też Dolną 3 Maja, bo tam taki malutki korek. Aleja Kraśnicka zakorkowana standardowo przy większych skrzyżowaniach, no ale poza tym w mieście myślę, że powinno być spokojnie. Gdyby jednak coś się zmieniło, to możecie śmiało pisać 515 515 982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: No i sprawdzimy sobie jeszcze, czy coś zmieniło się w pogodzie. No temperatura nam troszkę wzrasta, aktualnie 14 stopni na termometrach. Nadal jest pochmurno i nadal ciśnienie to 1004 hektopaskale. Raport smogowy jest dobry, ale biometr jest ciągle niekorzystny.
2: Autopromocja. Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania. Ekstremalnej pogody. Wśród ryczących fal, patrzę w chmury i deszcz. Czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
3: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Ja muszę przyznać, że słuchacze Radia Centrum są chyba jednak dość rozbudzeni i bardzo czujni jak na tę godzinę. Mówiłam niedawno o koncercie Organka na Spitsbergenie, na którym jego publiką prawdopodobnie będą pingwiny czy niedźwiedzie polarne. No i powiem wam szczerze, tak zastanawiałam się nad tym właśnie, czy w ogóle pingwiny występują tam na północy, ale jak widać półkule mi się troszkę pomieszały i zasiałam trochę dezinformacji, ale na szczęście aktywny słuchacz bądź słuchaczka napisał z poprawną odpowiedzią, że na Spitsbergenie nie ma pingwinów i na półkuli północnej występują one jedynie w pobliżu równika Galapagos. I dziękuję bardzo za tego SMS-a. Jak widać, Radio Centrum bawi i uczy w ten wtorkowy poranek. No a za moment w imprezie FM sprawdzimy sobie koncerty w bardziej dostępnych miejscówkach niż na północy globu.

0: 18 minut pozostało do godziny 9, a my lecimy z imprezą FM, czyli najciekawszymi koncertami w waszej okolicy. I już dzisiaj wieczorem w bardzo ciekawej lokalizacji, bo w Muzeum Osiedli Mieszkaniowych na ulicy Wileńskiej 21 wydarzenie Mom to Music, edycja 18. Wystąpią dwa składy. Najpierw gościnnie zagra polsko-łotewski duet Inga Wameze, czyli saksofon tenorowy i elektronika, oraz Patrycja Wybrańczyk, która gra na perkusji. Artystki łączą akustyczne brzmienie instrumentów właśnie z elektroniką i improwizacją, a gospodarzami wieczoru będzie 2/3 kilotony, trio tworzone przez pianistę i syntezatorowca Tobiasza Lipińskiego, perkusistę Łukasza Prokopa oraz saksofonistę Tadeusza Cieślaka. Muzycy określają swój styl jako instant composing, czyli improwizację, w której muzyka powstaje właściwie tu i teraz. Ich aktualny materiał, równoważnik trotylowy, ma być próbą wysadzenia muzycznych konwenansów. I to wszystko już dziś w Muzeum Osiedli Mieszkaniowych na Wileńskiej. Wjazd od godziny 20. Przenosimy się za to do września, który już za pasem, i dokładnie 23 września w Hydrozagadce zagra zespół Węże. Ich muzyka łączy elementy hardcore punka z wpływami metalu oraz z momentami, w których przez gruz przebija się promyk melodii. Jak możemy przeczytać, równie ważna jak brzmienie jest dla nich postawa, sprzeciw wobec opresji, niechęć do gatekeepingu czy wiara w scenę jako przestrzeń wolności, wspólnoty i bezpiecznego wyładowania gniewu. Debiutancki album Węży o tytule First Beat ukazał się w marcu. No także dość świeża sprawa z ich debiutem, ale już nieźle sobie dają radę, bo w sierpniu właśnie grają jako support przed koncertami Soulfly chociażby. No a solowo właśnie będzie można ich dorwać 23 września. Bilety są dostępne u organizatora. I ostatnie dwa dni września stoją pod znakiem muzyki indie, bo 29 września w warszawskich Hybrydach spotkają się dwa bardzo ciekawe oblicza amerykańskiego indie. Pierwszy, bardziej nerwowy, gitarowy zespół Wunderbar i zdecydowanie bardziej senny Yacht Club. Będzie trochę gitarowego chaosu, trochę lo-fi i sporo alternatywnego grania, więc jeśli wolicie takie spokojniejsze klimaty, no to zachęcam do zapoznania się z wydarzeniem na stronie organizatora.
1: Radio Centrum.

7 minut pozostało do godziny 9, za nami Queen z kawałkiem You Don't Fool Me, czyli Nie Nabierzesz Mnie, ale chyba daliście się już oszukać, że jesteście wyspani, wypijając swoją poranną kawusię, jak to zawsze o poranku. Mam nadzieję, że jednak coś wam jeszcze w kubku zostało, że zostawicie tej kawy trochę na trzecią godzinę audycji, która przed nami, no a muzycznie przed nami Marilyn Manson.

Równo 3 minuty po godzinie 9:00 to już ostatnia godzina naszych porannych zmagań w głowie do góry. Emilia Bukowska przy mikrofonie niezmiennie. Dzień dobry, witam Was. Zachęcam też do zostania z nami już tę ostatnią godzinę. No i bez zbędnego przedłużenia lecimy dalej z muzyką.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

no, z kawałkiem znalazłam. Ja znalazłam artykuł o nowym sposobie wyłudzeń. Już teraz nie na wnuczka, nie na policjanta, czy inne tam sposoby, ale słuchajcie, wyłudzenie na Nolana. A chodzi o fałszywą stronę oferującą rzekomo darmowy dostęp do filmu Odyseja właśnie Christophera Nolana, który teraz podbija kina. No i wchodzicie sobie na taką stronkę internetową, jeśli chcecie przyoszczędzić 3 dyszki na bilet w kinie. Po kliknięciu play film niestety nie gra, ale pojawia się za to formularz z prośbą o podanie danych. Podanie danych, założenie konta czy wykonanie innych czynności, też z kartą, które mogą prowadzić oczywiście do wyłudzenia informacji czy waszych pieniędzy. No, Odyseja Nolana może być wielką podróżą, ale nie dajcie się wysłać właśnie w podróż po swoich kontach czy innych danych bankowych i pamiętajcie, że w życiu niestety nie ma nic za darmo.

Już prawie 20 minut po 9:00 tymi bluesowymi dźwiękami zaczynamy przegląd mediów. Jeden z głośniejszych, myślę, tematów, czyli to, że konie nie pojadą już pod morskie oko. Wyczekiwana zmiana będzie w Tatrach. Możemy przeczytać w artykule na Interii. Właśnie po wielu miesiącach rozmów, sporów i negocjacji w sprawie transportu konnego do morskiego oka ma zostać wprowadzona istotna zmiana. Jaka zmiana? Taka, że od 1 września konie będą woziły turystów od wodogrzmotów Mickiewicza zamiast na całej trasie do Włosienicy. Zmiana trasy skraca odcinek pracy koni z około prawie 7 km do 2,9 km, no czyli z 7 na 3, a dalszą część obsłużą pojazdy elektryczne. Model zakłada podział systemu na krótszy odcinek konny i właśnie elektryczne busy, ale organizacje prozwierzęce nadal domagają się całkowitej rezygnacji z transportu konnego. To w Interii. No i skoro jesteśmy już w takich ekologicznych tematach, to kolejny temat z gazety.pl. Czy nie będzie już jeżdżenia do Pszoku? Łatwiejsze oddawanie tekstyliów. No i jak się okazuje, powstaną organizacje producentów. W skrócie, ma być dla nas łatwiej pozbywać się zużytych ubrań czy właśnie innych tekstyliów, nie tylko przez Pszoki, bo Polska przygotowuje system rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Oznacza to, że część kosztów zbierania, sortowania czy recyklingu tekstyliów zostanie przeniesiona z mieszkańców i gmin właśnie na firmy odzieżowe. Ubrania będzie można oddawać w sklepach o powierzchni powyżej 100 metrów kwadratowych oraz w większych sieciach handlowych. System ma też objąć platformy internetowe. Więcej o tym w artykule w gazecie.pl.

9:30 na zegarach. Za nami Weezer z kawałkiem Beverly Hills. I o Weezerze teraz słów kilka, też o nieustającej może trochę modzie na nagrywanie przez zespoły filmów o sobie. Słuchajcie, nawet minionki, które teraz lecą w kinach, opierają się na tym, że właśnie minionki są w Hollywood i nagrywają film o sobie. No i takimi minionkami jest właśnie wspomniany Weezer, bo ich gitarzysta potwierdził, że film o nich jest już nakręcony, ukończony, ma trafić do widzów w przyszłym roku, ale co ciekawe, będzie to film niedokumentarny, ale będzie to film mockumentary, czyli fikcyjna historia udająca dokument. W filmie pojawi się nawet Keanu Reeves, który ma zagrać czarny charakter, a fabuła ma być związana z fikcyjnym konfliktem między właśnie Weezerem a zespołem Reevesa, czyli Dogstar. No i jest to nawiązanie do prawdziwej historii, bo w 1992 roku Weezer grał jako support dla Dogstar. No już za niedługo robienie filmu chyba o zespole będzie ważniejsze niż nagrywanie płyty.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
2: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

18 minut pozostało do godziny 10 i ostatni temat już na dziś to mój ulubiony chyba, czyli Mała Szydera z PKP. I powiem wam, że Polska nie gotowa chyba na zmiany, jakie się szykują, a szykują się dokładnie tory pod pociągi, na których te pociągi mają jechać aż do 350 km na godzinę. Nowy plan rozwoju kolei zakłada właśnie budowę 4700 km nowych linii, z czego 2700 ma spełniać standardy tych dużych prędkości. Jeśli plany zostaną zrealizowane, no właśnie, jeśli, to jest kluczowe oczywiście, to Polska może dołączyć do grona europejskich liderów kolei dużych prędkości. No właśnie, myślę, że może, ale nie musi. Opóźnienia i tak są spore, więc przy tej dużej prędkości to i tak się wszystko zeruje.

Już tylko 5 minut pozostało do godziny 10, więc Głowa do Góry niestety dobiega końca. Emilia Bukowska była z wami przez te ostatnie 3 godziny, ale słuchajcie koniecznie godzin szczytu od godziny 15, które poprowadzi dziś Natalia Pyzik. No a ja życzę wszystkim miłego dnia i do usłyszenia.

0: promocja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania, ekstremalnej pogody,

0: Serce z Kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj. Wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
1: Reklama.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej roka w mieście.

0: Reklama.
1: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
2: No, bo mają wszystko taniej.
1: A jeszcze jakiś?
2: Bo mają najlepszy wybór.
1: No i?
2: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
1: Ciekawe, co jeszcze?
2: I jeszcze te farby, co chciałaś.
3: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

0: promocja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania. Ekstremalnej pogody. Czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja. Radio Centrum.
2: Najwięcej lokowniście!

0: promocja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania, ekstremalnej pogody.

0: Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Reklama.
2: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
3: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
2: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
3: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
2: No w Brikomanie, a gdzie?
4: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.
5: Centrum.
6: Najwięcej loka w mieście!

0: To było Limp Bizkit na antenie Akademickiego Radio Centrum. Właśnie wybiła godzina 15, a to oznacza, że pora na wydarzenia.
1: Plan rozbudowy dróg z zielonym światłem. O tym za chwilę. Powiemy również o transporcie na tegoroczne dożynki wojewódzkie.
0: Przed mikrofonem Szymon Skrzypek.
1: 27 lubelskich gmin poprawi dojazd do terenów rolniczych. Otrzymały na ten cel środki z Urzędu Marszałkowskiego. Przedstawiciele lokalnej administracji Jarosław Stawiarski oraz Marek Wojciechowski wręczyli umowy o udzielenie dotacji celowej na modernizację lub budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Łączna długość odcinków wyniesie ponad 13 km, z czego zbudowane zostanie powyżej 3 km.
2: Te drogi gruntowe to są wąskie drogi dojazdowe do pól, to są tanie drogi. I takich dróg na przykład za 15 milionów w tym roku planujemy zbudować, wyremontować około 60-70 km. To są drogi wąskie, ale asfaltowe, które służą i jako dojazdy do pól, a także jako środek poruszania się między osiedlami wiejskimi, które także są drogami dojazdowymi do pól.
1: Mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. W tegorocznej uchwale budżetu województwa lubelskiego ujęto 117 wniosków objętych tą dotacją. Wysokość przyznanych funduszy wynosi łącznie ponad 3,5 miliona złotych. Uczestnicy dożynek wojewódzkich w Świdniku nie będą musieli szukać miejsca parkingowego. Mogą wybrać podróż koleją lub autobusem. Osoby planujące udział w wydarzeniu będą mogły skorzystać z regionalnych pociągów rozkładowych. Samorząd województwa lubelskiego uruchomi też w tym dniu specjalne połączenia kolejowe od Kraśnika i Motycza. Rozkład jazdy i szczegóły oferty taryfowej będą dostępne na stronie internetowej Polregio.
3: Przejazd pociągiem Polregio ze stacji Lublin Główny do przystanku Świdnik Miasto zajmuje zaledwie 10 minut trasy, a bilet normalny kosztuje tylko 4 zł. Obowiązują też zniżki rozkładowe. Dla uczestników wydarzenia, którzy przyjadą na wydarzenie pociągiem, została przygotowana specjalna oferta powrót gratis. Wystarczy odwiedzić stoisko promocyjne Polregio zlokalizowane na terenie dożynek wojewódzkich, okazać ważny bilet i odebrać voucher, który uprawni do bezpłatnego powrotu do stacji początkowej.
1: Mówi Marcin Jakubczyk z Zespołu Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Dotrzeć na imprezę będzie można także autobusami wielkopojemnościowymi. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie oprócz regularnie funkcjonujących połączeń udostępni dwie dodatkowe linie dożynki. W pojazdach obowiązywać będzie standardowa taryfa biletowa, a obowiązujący rozkład będzie można znaleźć na stronie ZDTM. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Do seniorów ruszą 14 emerytury. Pełna kwota wyniesie w tym roku prawie 2000 zł brutto. Pierwsze wypłaty trafią do uprawnionych do 1 września. Kolejne płatności Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrealizuje do 6, 10, 15, 20 i 25 września. Osoby, które pobierają świadczenia przedemerytalne, otrzymają środki do 1 października. Czternastki trafią do beneficjentów jednym przelewem lub przekazem pocztowym razem z podstawową emeryturą czy rentą, bez konieczności składania żadnych wniosków.
4: W tym roku pełna czternastka wynosi 1978,49 zł brutto. Taką kwotę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Przy świadczeniach wyższych działa zasada złotówka za złotówkę. To znaczy, że kwota czternastki zmniejsza się o tyle, o ile emerytura lub renta przekracza 2900 zł. Minimalna kwota czternastki to 50 zł brutto.
1: Mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Mniejsze wypłaty nie będą realizowane. W praktyce oznacza to, że czternastki nie otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie przekracza 4828,49 zł brutto. Nie przysługuje też ono tym, którzy na 31 sierpnia mają zawieszone prawo do wypłaty emerytury lub renty.
0: A my zerknijmy sobie jeszcze do prognozy pogody. Aktualnie na termometrach 19 stopni Celsjusza, odczuwalna to jednak 15, no ale mimo wszystko trochę słońca nam wyszło za oknami. Ciśnienie atmosferyczne to 1006 hektopaskali, jakość powietrza jest dobra, no a biometr umiarkowany.
5: Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60. Reklama.
6: Tu Radio Centrum.
7: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
8: Najwięcej rocka w mieście.
0: Pięć minut po godzinie 15, no a to oznacza, że pora rozpocząć godzinę szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem jest dziś z Wami Natalia Pzik, no i zostanę tu z Wami aż do godziny 18, także zostańcie oczywiście ze mną. No i razem z kawałkiem Show Me How To Live rozpoczynamy właśnie te dzisiejsze godziny szczytu Audioslave już teraz w Waszych głośnikach.

12 minut po godzinie 15. Przed chwilą rozpoczęliśmy godzinę szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i słuchajcie, zacznijmy sobie od kalendarium muzycznego, ponieważ obchodzimy dzisiaj 40-lecie wydania kultowego, naprawdę kultowego albumu Sleeper When Wet od zespołu Bon Jovi oczywiście. No i na krążku znajduje się ten jeden kawałek, który pokochał, zdecydowanie pokochał świat i nadaje się na każdą okazję, na imprezę, na karaoke, no i przede wszystkim do podróży samochodem również. You Give Love a Bad Name od Bon Jovi już teraz w waszych głośnikach.

Neony i kawałek pierwszy krok w chmurach na antenie akademickiego Radio Centrum, no ale my jednak z tych chmur już zejdźmy i wróćmy do Lublina, bo słuchajcie, będzie się działo w naszym mieście i tu nie chodzi mi o żadne atrakcje, żadne wydarzenia, tylko bardziej pewne zmiany się szykują na starym mieście, mianowicie jesienią rozpoczyna się przebudowa placu na Pofarze. Zabezpieczone tam zostaną mury dawnego kościoła, sam plac też otrzyma nową nawierzchnię, nowe oświetlenie, no i pojawi się tam również więcej zieleni. No i te prace, tak jak wspominałam, ruszą właśnie tej jesieni i mogą potrwać aż 9 miesięcy. Także to ostatni dzwonek, żeby jeszcze się na ten plac Pofarze wybrać i się tam przespacerować dla tych, którzy właśnie spacerować lubią. No ale dla tych, którzy wolą jeździć samochodami, też mam zaraz pewne informacje dla Was, więc zostańcie jeszcze na antenie Akademickiego Radia Centrum, bo już za chwilę właśnie informacje drogowe też będziecie mogli usłyszeć.

0: tak jak obiecywałam, przyszła pora na informacje drogowe dla kierowców, także zaczynamy. Oczywiście Aleje Racławickie w stronę Ronda Krwiodawców i Krakowskiego Przedmieścia. Tam w korkach postoicie. Dalej Poniatowskiego i Sowińskiego. Tam również tworzą się korki. Oczywiście Głęboka przy skrzyżowaniu z Wileńską, Filaretów, Nadbystrzycką i Muzyczną. Dalej Lipowa, Okopowa i Wieniawska. Tam również w korkach postoicie. Aleja Solidarności tutaj w okolicy Prusa i Dolnej 3 Maja. Dalej Ruska i Aleja Tysiąclecia, oczywiście tam korki się tworzą. No i klasycznie Aleja Unii Lubelskiej oraz Fabryczna i Wolska, tam też postoicie. No i Aleja Kraśnicka przy skrzyżowaniu z Zana, Bohaterów Monte Cassino i Jana Pawła II. Tam na pewno w korkach możecie chwilę postać. Natomiast jeśli to wy macie jakieś informacje, gdzie w korkach można postać, gdzie były jakieś wypadki, utrudnienia drogowe, gdzie są, no to oczywiście dawajcie znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
2: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

41 minut po godzinie 15. No i słuchajcie, ja mam dla was coś idealnego na pożegnanie wakacji. Jeśli chcecie je właśnie pożegnać z takim przytupem, no to słuchajcie, przychodzę do was z pomocą. No bo już właśnie 4 września odbędzie się kolejna edycja Welcome Sessions, czyli takiego muzycznego wydarzenia, które Radio Centrum współtworzy właśnie razem z Fabryką Kultury Zgrzyt. No i słuchajcie, na tej edycji będziecie mogli usłyszeć 3 świetne, wspaniałe lubelskie zespoły, no i z pewnością na tej scenie będzie różnorodnie, no bo tak, wystąpią Ponury Grzybiarz, Murder First oraz Death Natura. Więc usłyszymy trochę coś z death metalu, trochę coś z grunge'u, trochę ze stoner rocka, no i całe to wydarzenie oczywiście jest darmowe, więc zapisujcie sobie koniecznie w kalendarzach 4 września, godzina 20, Fabryka Kultury Zgrzyt. Właśnie tam się widzimy na Welcome Sessions we wrześniu. We wrześniu oczywiście, 4 września, jeszcze raz wspominam.

11 minut zostało nam już tylko do godziny 16. No i słuchajcie, nie wiem jak dla was, ale dla mnie dzisiaj taka już jesienna atmosfera się z rana pojawiła. Teraz trochę słońce wyszło, no ale mimo wszystko całkiem chłodno dzisiejszego dnia. Także jeśli jesteście właśnie fanami jesieni, a tym bardziej jesteście fanami Fontaines DC, no to idealnie się składa, bo właśnie zespół zapowiedział album, który wyjdzie dokładnie 16 października. Powracają właśnie do nas z albumem zatytułowanym Dopamine Chamber. No i z tego co wiem, no to ukaże się na nim 11 krążków w nieco takim mroczniejszym klimacie, zastanawiający się nad taką ludzką egzystencją, więc myślę, że idealnie wpasuje się ten album właśnie w taką melancholijną jesień, która zawsze gdzieś tam w tym okresie człowieka łapie. No i my nie zatrzymujemy się, zostajemy na dłużej przy Fontaines DC z kawałkiem Favorite już teraz na antenie Akademickiego Radiocentrum.

0: Właśnie minęła godzina 16, a to znaczy, że pora na wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Internetowi oszuści celują nie tylko w seniorów. O tym za chwilę. Powiemy również o nadchodzących tanecznych starciach w Lublinie.
0: Przy mikrofonie Szymon Skrzypek.
1: Zacznijmy od informacji dla kierowców. Ile zapłacimy jutro za tankowanie? Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, w środę litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł. 46 groszy, benzyny 98 7 zł. 26 groszy, a olej napędowy 7 zł. 47 groszy. Program CPN obowiązuje do 31 sierpnia. Ofiarą cyberoszustów padają nie tylko osoby starsze. Młodzi deklarują, że ponad dwukrotnie częściej niż seniorzy stykają się z oszustwem na fałszywy urząd. Według badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu chrońpesel.pl i Krajowego Rejestru Długów, 43% osób w wieku 18-24 lat w ciągu 12 miesięcy otrzymało podejrzaną wiadomość lub odebrało telefon podszywający się pod instytucję publiczną. To aż ponad 2,5 razy więcej w porównaniu z ankietowanymi powyżej 65 roku życia.
2: Jeśli ktoś uważa, że oszustwa są problemem przede wszystkim osób starszych, łatwiej uznaje, że jego samego to nie dotyczy. Młodzi użytkownicy często są pewni własnych cyfrowych umiejętności, ale to może osłabić ich czujność. Oszuści wykorzystują nie tylko luki w zabezpieczeniach, lecz także ludzkie odruchy, pośpiech, emocje i presję czasu. Fałszywa wiadomość z urzędu, informacja o rzekomej zaległości albo wezwanie do szybkiej dopłaty mają zmusić nas do natychmiastowej reakcji.
1: Mówi Bartłomiej Drost, ekspert serwisu chrońpesel.pl. Wśród osób w wieku 25-34 lat, które zetknęły się z taką próbą podszycia, część przyznaje, że kliknęła w podejrzany link, podała swoje dane lub wykonała płatność. Dla niektórych kontakt z oszustem zakończył się konkretną szkodą, utratą pieniędzy lub ujawnieniem danych osobowych. Tożsamość nadawcy lub rozmówcy próbowało zweryfikować jedynie 39% badanych z tej grupy wiekowej, co pokazuje, że cyfrowa swoboda nie musi iść w parze z odpornością na manipulacje. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Street dance zawładnie parkietem. Przed nami taneczne starcia, w których liczyć się będą energia, charakter i muzykalność. Już wkrótce zarówno młodzi adepci tańca, jak i doświadczeni zawodowcy zmierzą się podczas LBN Style, lubelskiej bitwy na style. Kategorie obejmują grupy w wieku od 11 do 15 lat, powyżej 16 roku życia oraz Dance for the People, w której to publiczność wybierze zwycięzcę.
3: Wiemy, że sporo w środowisku lubelskim jest ludzi z wyjątkowo wielką pasją co do tańca i postanowiliśmy, inspirując się śladem chociażby najlepszych tanecznych wydarzeń pod szyldem Red Bulla, zrobić coś równie widowiskowego za sprawą naszej instytucji.
1: Mówi Michał Mirosław, zastępca dyrektora do spraw programowych w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Finały wszystkich kategorii zostaną rozegrane w formule 7 to Smoke. Jeden tancerz zostaje na parkiecie i walczy o punkty i zwycięstwo, a kolejni rzucają mu wyzwania.
3: Startuje wydarzenie o 14:00, będą eliminacje dla kategorii wiekowej 11 do 15 od 14:10, następnie od 15:30 eliminacje kategorii 16+, dodatkowo jakieś dogrywki, bitwy, które mogą toczyć się mniej więcej do godziny 18:00, potem przerwa, no i wielki finał. To wszystko rozpocznie się, bądźcie wcześniej, już od godziny 19:00, będzie to 7 to Smoke.
1: Dodaje Michał Mirosław. Na wydarzenie pójdziemy już w sobotę 22 sierpnia na godzinę 14:00 do Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Ponadto do 20 sierpnia potrwają jeszcze zapisy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Wpisanie się będzie także możliwe w dniu konkursu przy stanowisku rejestracji. Zarówno udział w zawodach, jak i występ dla publiczności są bezpłatne. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej instytucji.
0: A my zerknijmy sobie jeszcze do prognozy pogody. Aktualnie na termometrach 19 stopni, odczuwalna to 18, więc nieco nam się ociepliło. Ciśnienie atmosferyczne to 1006 hektopaskali, biometr jest umiarkowany, a jakość powietrza jest dobra.
4: Reklama.
5: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
7: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z Tobą do Brickomana.
8: No, bo mają wszystko taniej.
7: A jeszcze jakiś?
8: Bo mają najlepszy wybór.
7: No i?
8: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
7: Ciekawe, co jeszcze?
8: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
9: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.
10: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 6 minut po godzinie 16, no więc przyszła pora rozpocząć drugą z dzisiejszych godzin audycji. Godzinę szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie jest dziś z Wami nadal Natalia Pyzik. Zostańcie koniecznie ze mną na dzisiejszą audycję, bo mam dla Was jeszcze kilka fajnych wydarzeń, kilka fajnych rzeczy Wam opowiem właśnie, więc zostańcie koniecznie na antenie Akademickiego Radia Centrum.

15 minut po godzinie 16, czyli myślę, że taka godzina idealna na to, żeby wracać z pracy do domu. No i uwaga, uwaga, dla tych, którzy kierują się w stronę Świdnika, mam wiadomość właśnie od naszego słuchacza. Informuje on, że ulica Grygowa w stronę Świdnika jest, słuchajcie, zablokowana dla ruchu od ronda geodetów. Z racji tego, że samochód wjechał tam w słup, który spadł na linię MPK. Także jeśli macie w planach właśnie w tę stronę się kierować, no to uważajcie, bo możecie tam chwilę w korkach postać i polecam wam jakąś inną drogę obrać. I ja dziękuję oczywiście naszemu słuchaczowi za taką wiadomość, natomiast jeśli to wy wiecie, co jeszcze dzieje się u nas w mieście, gdzie są jakieś korki, gdzie były jakieś wypadki, gdzie można postać, no to oczywiście wysyłajcie swoje SMS-y pod numer 515 515 982, a ja przekażę te wasze informacje dalej.

27 minut po godzinie 16. No i słuchajcie, przychodzę do was z pytaniem, kto z was lubi oglądać filmy? Myślę, że większość zdecydowana niż mniejszość. No i słuchajcie, już w ten czwartek właśnie w Wiredarzu CK będzie można zobaczyć naprawdę bardzo fajny film Donnie Darko, oczywiście kultowy dreszczowiec z początku lat 2000. Także będzie trochę o końcu świata, trochę o podróżowaniu w czasie, trochę o egzystencji człowieka, nad którą również pewien pan, który zaraz zaśpiewa na naszej antenie, lubił się zastanawiać. No i oczywiście lubił też wyświetlać filmy. I to dla siebie i również dla swoich sąsiadów. Oczywiście już teraz Mysłowicz z kawałkiem Scenariusz dla moich sąsiadów w waszych głośnikach. Dajcie głośniej.

0: przyszła pora sprawdzić sobie, co aktualnie dzieje się na naszych lubelskich drogach. No więc tak, zaczynamy. Oczywiście Aleja Kraśnicka przy skrzyżowaniu z Głęboką, z Tomasza Zana i Bohaterów Monte Cassino. Tam możecie chwilę postać. Jeśli chodzi o Głęboką, no to tutaj również okolice przy Wileńskiej i Filaretów oraz Sowińskiego. Tam również korki się tworzą. Dalej Aleje Racławickie oraz Krakowskie Przedmieście oraz ulica Józefa Poniatowskiego. Tam pewne korki na Was czekają. Klasycznie, jeśli chodzi o Aleję Tysiąclecia, to jest ona zakorkowana w stronę Alei Solidarności, no i oczywiście Aleja Unii Lubelskiej, Wolska i Fabryczna. Te okolice, w tych okolicach można postać w korkach. Natomiast jeśli to Wy macie jakieś informacje, gdzie aktualnie tworzą się jakieś utrudnienia drogowe, no to oczywiście dawajcie znać pod numer 515-515-982, a ja przekażę te Wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania. Ekstremalnej pogody. Czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60. Reklama.
3: Radio Centrum.

42 minuty po godzinie 16, a więc powoli zbliżamy się do końca drugiej godziny audycji Godziny Szczytu na antenie Akademickiego Radio Centrum. No i zbliżamy się też powoli do końca sierpnia, a razem z nim oczywiście zbliża się coroczny Jarmark Jagielloński, który właśnie do naszego miasta zawita. Odbędzie się on już w ten weekend od 21 do 23 sierpnia właśnie na Starym Mieście i na Błoniach pod Zamkiem. Właśnie tam będziecie mogli usłyszeć, zobaczyć, no i poczuć przede wszystkim właśnie tą prawdziwą kulturę ludową, która wypełni uliczki naszego miasta. No i właśnie przechadzając się po tym mieście będzie można zobaczyć, usłyszeć tą ludową muzykę, zobaczyć unikalne wzornictwo, jakieś rzemiosło polskiej kultury i tradycji. No i my przy tej polskiej kulturze również teraz zostaniemy, no bo już teraz przed nami kawałek Polska od zespołu Kult w waszych głośnikach.

0: Hej, z kawałkiem eksperyment na antenie Akademickiego Radio Centrum właśnie wybiła godzina 17, a więc pora na wydarzenia.
1: Zerwana atrakcja trolejbusowa na ulicy Grygowej. O tym za chwilę. Powiemy również o konkursie na najlepszą pracę dyplomową.
0: Przy mikrofonie Szymon Skrzypek.
1: Zerwana atrakcja i ucieczka z miejsca. Policjanci poszukują kierowcy odpowiedzialnego za zniszczenia. Dzisiaj po południu na ulicy Grygowej w Lublinie doszło do kolizji. Samochód osobowy wjechał w słup latarni, która zerwała trakcję trolejbusową i spadła na pobliskie pojazdy. Sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia. Do wypadku skierowano straż pożarną, policję oraz pogotowie energetyczne. Nikt nie został poszkodowany, a służby prowadzą poszukiwania sprawcy. Ruszył nabór do konkursu prezydenta miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową. Na autorki i autorów najwyżej ocenionych pomysłów czekają nagrody pieniężne. Udział mogą wziąć twórcy prac licencjackich, magisterskich, inżynierskich oraz doktorskich, które zostały obronione w 2023 roku lub później. Zgłoszenia można składać do 15 września w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin. Jest to także możliwe za pośrednictwem operatora pocztowego lub środków komunikacji elektronicznej.
2: Tematyka zgłaszanych prac powinna obejmować m.in. zagadnienia związane z rozwojem gospodarczym, społecznym, przestrzennym, kulturowym, turystycznym, środowiskowym czy technologicznym lub inne obszary istotne dla przyszłości Lublina i lubelskiego obszaru metropolitalnego. Przy ocenie prac szczególne znaczenie będą miały innowacyjność i oryginalność podejścia do tematu, poziom merytoryczny opracowania oraz możliwość praktycznego wykorzystania.
1: Mówi Anna Czerwonka z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Nagroda główna wynosi 6000 zł. Dodatkowo najciekawsze prace mogą być także inspiracją do podejmowanych przez lubelski samorząd dalszych działań. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził ułatwienie dla pacjentów. Tę samą receptę można już realizować w różnych punktach. Od uruchomienia recepty w 2020 roku, wykupując kolejne opakowanie jednego leku, trzeba było wrócić do tej samej apteki. Od 1 lipca bieżącego roku nie trzeba już szukać placówki, w której wszystkie przepisane preparaty są dostępne.
3: Jeżeli na przykład w jednej aptece brakuje części leków, pacjent może wykupić dostępne pozycje, a pozostałe zrealizować w innej placówce. Podobnie w sytuacji, jeżeli jego apteka jest zamknięta lub nieczynna. Takie rozwiązanie to też wygoda i swoboda wyboru. Jeśli na przykład jesteśmy na wakacjach, można wykupić część leków, której akurat potrzebujemy, tam, gdzie spędzamy urlop.
1: Mówi Magdalena Musiotowicz z Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Nowa usługa systemu e-zdrowie jest dostępna w aptekach, które zgłosiły chęć jej uruchomienia. W województwie lubelskim jest aktualnie ponad 580 takich punktów. Wszystkie miejsca wraz z mapą można znaleźć w serwisie pacjent.gov.pl.
0: A my znowu sprawdźmy sobie, jak tam prognoza pogody. Aktualnie na termometrach 18 stopni, odczuwalna to również 18. Słońce nam wyszło trochę zza chmur. Ciśnienie atmosferyczne to 1006 hektopaskali. Biometr jest umiarkowany, natomiast jakość powietrza jest dobra.
4: Reklama.
5: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
7: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
8: A to pewnie szefa długo nie będzie.
7: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
8: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
7: No w Brikomanie, a gdzie?
9: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.
10: Najwięcej roka w mieście!
11: Radio Centrum.
0: 5 minut po godzinie 17, a więc rozpoczynamy ostatnią z dzisiejszych godzin audycji Godziny Szczytu na antenie akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie jest dziś z Wami Natalia Pyzik. Zostańcie koniecznie ze mną do końca.

10 over 10 od Royal Blood na antenie Akademickiego Radia Centrum, lecz teraz nie o królach, słuchajcie, a bardziej o piratach, a dokładnie o najnowszych piratach z Karaibów. Właśnie znalazłem artykuł, że ma do nich powrócić najsłynniejszy pirat w historii kina, czyli Jack Sparrow oczywiście. Także wszyscy fani piratów z Karaibów mogą wyczekiwać tej najnowszej części. No a teraz pobudka dla tych, którzy nie wypili swojej popołudniowej kawy. Oddział zamknięty i kawałek Obudź się na 98.2 FM.

24 minuty po godzinie 17. No i słuchajcie, znalazłam artykuł o tym, że studenci Politechniki po raz kolejny się popisali i wrócili na Lubelszczyznę z pełnymi rękami. Tym razem zajęli oni drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie na rewitalizację budynków z wielkiej płyty. W swoim projekcie studenci właśnie postanowili na poprawę dostępności czy nowe przestrzenie wspólne. No i razem złożono aż 50 prac i właśnie to naszym lubelskim studentom udało się stanąć na podium i zająć drugie miejsce, także gratulacje dla nich. No i ja oczywiście w sumie się nie dziwię, bo myślę, że od samego spacerowania po LSM-ach mogli wpaść na wiele wspaniałych pomysłów, w końcu to królestwo bloków z dużej płyty.

0: Po raz ostatni sprawdźmy sobie, jak aktualnie wygląda sytuacja na lubelskich drogach. No więc tak, Lipowa oraz Krakowskie Przedmieście, tam jeszcze pewne korki się tworzą. Dalej Aleje Racławickie w stronę Ronda Krwiodawców oraz Aleja Kraśnicka przy skrzyżowaniu z Bohaterów Monte Cassino, Tomasza Zana oraz Głęboką. No i jeśli o Głęboką chodzi, no to również skrzyżowanie z Wileńską i Filaretów. Tam chwilę możecie jeszcze w korkach postać. Natomiast jeśli to wy macie jakieś informacje, gdzie aktualnie są jakieś remonty, gdzie w korkach można postać, no to oczywiście dawajcie znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
2: Reklama. Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: 19 minut zostało nam już tylko do godziny 18, a więc przyszła pora na Imprezę FM, czyli przegląd najciekawszych muzycznych wydarzeń, które odbędą się w najbliższym czasie. Zaczynamy od Warszawy i klubu Progresja, gdzie już 25 sierpnia pojawi się Soulfly, zespół założony przez Maxa Cavalera. Zaraz po jego odejściu z Sepultury, teraz pojawi się właśnie w Warszawie z zespołem Soulfly i zagra tam taką muzykę z pogranicza groove, thrash i new metalu. Zostajemy w Warszawie, jednak przenosimy się do klubu Palladium, gdzie 31 sierpnia zagra Fear Factory w ramach swojej trasy koncertowej Cybernetic Domination Tour. Zagrają właśnie na niej porządną dawkę industrial metalu. No a już równo za miesiąc, czyli 18 września, idealne wydarzenie dla fanów Iron Maiden, ponieważ odbędzie się właśnie w lubelskiej Fabryce Kultury Zgrzyt Tribute to Iron Maiden, gdzie zagra The Legacy, także szykujcie się na kultowe riffy i solówki oraz porządną dawkę klasycznego heavy metalu. Więc jeśli jesteście zainteresowani którymś z tych wydarzeń, no to oczywiście po więcej informacji oraz bilety na wydarzenia odsyłam Was na strony organizatorów koncertów.
1: Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście!

0: Centrum.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

5 minut zostało nam do 18, a to oznacza, że godziny szczytu zbliżają się ku końcowi. Przy mikrofonie była dziś z Wami Natalia Pyzik. Mam nadzieję, że miło spędziliście ostatnie 3 godziny razem ze mną na antenie Akademickiego Radia Centrum. Ja zostawiam Was już z kawałkiem Holy Water od zespołu Soundgarden i do usłyszenia wkrótce.

0: Policjant na emeryturze powstrzymał dwóch złodziei. O tym za chwilę. Powiemy również o nowej akcji NFZ oraz nadchodzącym koncercie. Wybiła godzina 18, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Szymon Skrzypek. Emerytowany policjant zatrzymał podejrzanych w Lublinie. Mieli ukraść dwie hulajnogi elektryczne. Do zdarzenia doszło w okolicy pętli autobusowej przy ulicy Osmolickiej. Następnego dnia świadek zauważył tych samych mężczyzn poruszających się na skradzionych pojazdach. Powiadomił on służby. Przed przejazdem patrolu na miejscu pojawił się emerytowany policjant, który obezwładnił obu złodziei. Zatrzymanymi okazali się dwaj mieszkańcy Warszawy w wieku 28 i 30 lat. Podejrzanym grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Zakład Ubezpieczeń Społecznych promuje profilaktykę zdrowotną. Zachęca do przyjścia z dzieckiem. Lubelski oddział zorganizuje wydarzenie Aktywne Dziecko. Profilaktyka otyłości i wad postawy. Podczas dyżuru będzie można skorzystać z bezpłatnych porad fizjoterapeutów działu rehabilitacji z Centrum Medycznego LuxMed. Konsultacje skierowane są do dzieci od 6 roku życia i osób dorosłych. Będą dotyczyć m.in. bólów kręgosłupa i stawów, stanów po urazach i zabiegach ortopedycznych oraz profilaktyki przeciążeń narządów ruchu.
1: Na konsultacje warto zabrać ze sobą dotychczasową dokumentację medyczną, co ułatwi doradztwo. Eksperci z NFZ przygotują również specjalny kącik edukacyjny dla dzieci, gdzie najmłodsi będą mogli nauczyć się zasad zdrowego stylu życia poprzez zabawę. Tradycyjnie na stanowisku NFZ dorośli będą mogli również wykonać analizę składu ciała, zmierzyć ciśnienie tętnicze oraz saturację.
0: Mówi organizatorka wydarzenia Agnieszka Paluszek z oddziału ZUS w Lublinie. Spotkanie edukacyjne odbędzie się 20 sierpnia w godzinach od 10 do 12 w sali obsługi klientów przy ulicy Zana 38A. Wstęp jest wolny, nie obowiązują także zapisy. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych ukraińskich zespołów na świecie wystąpi w Wirydarzu Centrum Kultury w Lublinie. Przed nami koncert grupy Daka Braka. Tworzą oni autorski styl, który jest określany jako etno-chaos. To połączenie elementów world music, teatru i brzmień współczesnych z ukraińską muzyką ludową.
2: Jest to zespół, który powstał w 2004 roku i został założony przez reżysera i dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Dach Włada Troickiego. Stąd też nazwa tego zespołu od właśnie teatru Dach, ale też Dacha Bracha to z staroukraińskiego oznacza dawać i brać.
0: Mówi Agata Sakowicz, koordynatorka Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029 do spraw wschodnich. Koncert odbędzie się w ramach międzynarodowego projektu Reunited Gogol Fest. Tworzy on przestrzeń współpracy artystycznej, a także spotkania kultur Polski, Ukrainy i Europy.
2: Gogol Fest jest to zarówno nazwa największego festiwalu ukraińskiej kultury, który odbywał się co roku w Kijowie, a od paru lat również w innych miastach ukraińskich. Jest to też nazwa organizacji naszych przyjaciół, którzy ten festiwal organizują. Oni również wszyscy są skupieni wokół wspomnianego już wcześniej Teatru Dach. Będzie to jeden z największych projektów prezentujących ukraińską kulturę w czasie Europejskiej Stolicy Kultury 2029.
0: Dodaje Agata Sakowicz. Na koncert pójdziemy w najbliższą sobotę 22 sierpnia na godzinę 20 do Centrum Kultury w Lublinie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej instytucji.
3: Bartłomiej Płoszej, witam i zapraszam na sport. Zaczniemy od piłki nożnej. Rozpoczynamy ostatnią rundę kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Dzisiaj kibice zobaczą 3 spotkania. Wszystkie z nich rozpoczną się o 21:00. Dynamo Zagrzeb zagra z norweskim Viking, Fenerbahce podejmie Olympic Lyon, a lewski Sofia zmierzy się z AEK-iem Ateny. Wracamy jeszcze na nasze polskie podwórko. Pojawiły się szokujące informacje w sprawie współpracy pomiędzy piłkarskimi arbitrami a PZPN-em. Paweł Sokolnicki, a więc wieloletni asystent Szymona Marciniaka, wystosował list do prezesa Cezarego Kuleszy w sprawie fatalnego szkolenia sędziów oraz problemów z nowo powstałym centrum VAR. Do ruchu oporu dołączył także Arkadiusz Kamil Wójcik, który złożył zawiadomienie do prokuratury regionalnej w Warszawie o rzekomym popełnieniu przestępstwa przez przewodniczącego kolegium sędziów PZPN Marcina Szulca oraz jednego z członków zarządu. Jak informuje Interia, arbiter zarzuca władzom stowarzyszenia m.in. mobbing, zniesławienie, naciski oraz nieprawidłowości w zarządzaniu i szkoleniach sędziów. Czas na koszykówkę. PGE Start Lublin rozpoczął przygotowania do zbliżającego się sezonu Orlen Basket Ligi. Czerwono-czarni pierwszy trening odbyli już wczoraj. W kadrze zabrakło jednak kilku zawodników. Nowo pozyskani Andrii Smiska, Janari Ozear oraz Matias Tas przebywają na zgrupowaniach swoich reprezentacji. Jacek Lotti pojawił się natomiast w Polsce dopiero dzisiaj. O tym, jak wyglądało letnie okienko transferowe w wykonaniu klubu, mówił trener Startu Wojciech Kamiński.
4: Mogę nawet tak powiedzieć, że w tym sezonie dużo więcej naszych pierwszych wyborów wypaliło niż w zeszłym roku. W zeszłym roku mieliśmy dużo odmów, pomimo tego, że graliśmy w europejskich pucharach. Wielu zawodników nie zdecydowało się na przyjazd albo wypadali w ostatnim momencie. W tym roku ta selekcja i podpisywanie zawodników wyglądało dużo lepiej. Dlatego też było mniej nerwów, może i ten okres dużo spokojniejszy.
3: Pierwszy sparing lublinianie zagrają już za 10 dni. 28 sierpnia w Warszawie zmierzą się z tamtejszymi dzikami. W Lublinie kibice zobaczą koszykarzy Startu oficjalnie po raz pierwszy w weekend 12-13 września podczas memoriału Zdzisława Niedzieli. Warto także poinformować, że w nowym sezonie kibice na parkiecie nie zobaczą już Romana Szymańskiego. 35-latek postanowił zawiesić swoje buty na kołku po rozegraniu 8 sezonów dla Startu Lublin.
5: No, w życiu każdego koszykarza przychodzi taki moment, kiedy piłka w końcu przestaje się odbijać. Po kolejnej ciężkiej kontuzji podjąłem decyzję, że to dla mnie odpowiedni moment, aby zakończyć karierę zawodnika. I mimo wzlotów i upadków uważam, że był to bardzo wartościowy czas w moim życiu, za którym będę tęsknił.
3: Mówił sam zawodnik. Szymański pozostaje jednak w klubie, ale z innymi zadaniami. Od nowego sezonu będzie pełnił funkcję team menadżera oraz trenera grupy młodzieżowej do lat 11. A na koniec informacje ze świata boksu. Podczas jednej z gal amerykańskiego wrestlingu WWE pojawił się pierwszy trailer związany z długo zapowiadanym pojedynkiem Antonego Joshua z Tysonem Furym. Do ogłoszenia pojedynku odniósł się jednak Eddie Hearn, a więc promotor Joshua. Organizatorzy chcą, aby pojedynek odbył się na hali Madison Square Garden w Nowym Jorku. Hearn naciska jednak, że pojedynek o Brytanię powinien odbyć się na wyspach. Jeśli organizatorzy nie zgodzą się na ten warunek, promotor Joshua ma zerwać wszelkie negocjacje.
0: Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 17 stopni, jednak temperatura odczuwalna jest o 2 stopnie niższa. Barometry wskazują 1006 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
6: Akademickie Radio Centrum.
7: Najwięcej oka w mieście.

0: Promocja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania. Ekstremalnej pogody. Czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

Uwaga! Ta audycja przeznaczona jest dla słuchaczy o mocnych nerwach i uszach. Hardkorowa muzyka i zero litości. Serce z kamienia w Akademickim Radiu Centrum.

No i jak zwykle o tej porze w wtorek, czyli po godzinie 19 rozpoczynamy kolejną godzinę krzyków i płaczu. Oczywiście, że tu jestem drugim, natomiast chodzi o to, że rozpoczynamy Serce z Kamienia w Akademickim Radiu Centrum. Oczywiście wita się z Wami Gabriela Wolińska i dzisiaj tak muszę Wam szczerze powiedzieć, że nie przygotowałam jakiegoś przesadnego motywu przewodniego, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję. No, myślę, że trochę nawiązuje do, jeśli już, do ostatniej pogody, która się zmienia jak szalona. No, przed chwilą mieliśmy upały, teraz jest dosyć chłodno, więc myślę, że trzeba się delikatnie rozgrzać naszymi dosyć mocnymi dźwiękami, niskimi, mocnymi, czy też krzyczącymi. Rozpoczęliśmy od Ghost Kid i kawałka Dirty z ich debiutu, poniekąd debiutu, no bo to oczywiście chodzi o to, że muzyk z Electric Callboy założył własny projekt Ghost Kid. W 2020 roku właśnie płytę wydał. Ghost Kid, jakby nie patrzeć. No i właśnie tutaj kilka debiutów będzie, ale nie tylko. Też i z takich może ważnych momentów dla zespołu też się znajdzie muzyka. Dzisiaj po prostu posłuchamy dobrej muzyki. Po prostu dlaczego chcieć więcej? I właśnie następna nuta też jak najbardziej będzie bardzo dobra, ale tutaj nawet szykuje się coś lepszego, bowiem While She Sleeps na razie ogłosili, że przestają koncertować przez jakiś czas, chcą się skupić na tworzeniu muzyki. No i podeszli do tego bardzo refleksyjnie, bo im też praktycznie 20 od założenia zespołu stuknęła i no stwierdzili, że muszą troszeczkę zwolnić, jeśli ten materiał ma być jak najbardziej jakościowy, więc czekamy cierpliwie i jak najbardziej niech to tworzą w swoim tempie, a my posłuchamy sobie czegoś z ich drugiego, jakże też dobrego albumu i tutaj akurat utwór Four Walls przed nami.

No myślę, że nawet jak ktoś nie zna konkretnie tego utworu, to jeśli się obraca w klimatach metalowo cięższych, no i jednak gdzieś słyszał ten styl, no to jest on dosyć charakterystyczny. Oczywiście była to Gojira. Dla tych, którzy akurat tego utworu nie znają, to jest Only Pain z płyty Magma. Dosyć dobrze odebranej płyty tego zespołu. Nawet jeśli nie jest może najstarsza, to właśnie jest uznawana za taką no bardzo ikoniczną w pewnym sensie, bo no ja jak właśnie wsiąkałam bardziej w muzykę metalową już w liceum, na początku studiów, no to rzeczywiście tutaj Stranded, chyba najbardziej znany utwór, poza tym, że Gojira, no to przede wszystkim z tej płyty, właśnie się pojawił we wszystkich składankach już wtedy dosyć dobrze radzących sobie streamingów, więc no myślę, że tutaj można jakoś to mierzyć w ten sposób. I też zapomniałam trochę wspomnieć, że rzeczywiście w tej godzinie, w tym tygodniu w audycji się pojawi kilka takich zespołów, których można się było no raczej nie spodziewać, jeśli chodzi o audycję tworzoną przeze mnie w tym stylu, no bo będzie albo właśnie poprzez zespół, który no nie jestem może wielką fanką Gojiry, ale no szanuję ich twórczość, więc jak najbardziej stwierdziłam, że zasługują na miejsce w tej audycji. No a z drugiej strony gatunkami, które no jeszcze się pojawią tak, ale po kąciku wieku 20, tak zdradzę. Na razie zespół przed nami, którego akurat jestem dosyć dużą fanką, a co dziwne, bo ja raczej w polskiej muzyce dużo nie siedzę. Nie jest to zespół Turbo i tym razem nie sięgniemy jakoś bardzo daleko do tych klasycznych albumów, bo tutaj już z Kawalerii Szatana się pojawił utwór w tym sezonie, więc sięgniemy do płyty najnowszej. A jeśli chodzi o taki najmocniejszy utwór z tej płyty, myślę, no to chyba będzie Łotr właśnie, który przed nami. No tutaj jeszcze rzeczywiście te Nowy Rozdział i Do Domu też są dosyć szybkie i mocne, ale ten chyba najlepiej do tej audycji pasuje, a więc przed nami Turbo i Łotr.

No i wcześniej słyszane turbo było naszym pomostem do kącika wieku 20, który otwieramy na Palm Def i kawałkiem Mind Snare. No tutaj mówiłam wcześniej, że będzie trochę debiutów, ale to nie ten moment. Debiut to ja grałam od nich w zeszłym sezonie. Tym razem zdecydowałam się na coś z roku 1990, a właśnie Mind Snare, no to jest taka idealna muzyka do pogo, tak można to bardzo łatwo określić, a chodzi oczywiście o utwór ojców grindcore'u, więc dosyć mocnego grania, jeśli chodzi o ten ten fragment dziejów muzyki. I następny utwór z kącika wieku 20, no to tutaj trudno powiedzieć, że zaciągany, no ale jednak w 98 został wydany debiutancki krążek szwedzkiej grupy melodic death metalowej, czyli Amon Amarth, a chodzi o krążek One Cent from a Golden Hall. I tak, oczywiście nie sądzę, żeby ktoś nie znał Amon Amarth, jeśli się interesuje muzyką ciężką, natomiast no tak, dla kronikarskiego obowiązku, no to tutaj wam powiem, że oczywiście nazwa pochodzi od góry przeznaczenia z prozy Tolkiena. No i tutaj akurat Amon Amarth niedługo będziemy mogli usłyszeć w Polsce, bo w Gliwicach w bardzo doborowym towarzystwie zagrają razem z Orbit Culture i Soilwork, więc no tutaj właśnie trochę tych korowych, ale też właśnie defowych brzmień zdecydowanie usłyszymy 29 października w Gliwicach. Wystąpił, jeśli ktoś jest ciekawy, no i żeby właśnie już do tych korzeni Amon Amarth przejść, no to tutaj Without Fear na naszej antenie.

Nobody expect the Spanish Inquisition i korzystam z tego tekstu w pełnej świadomości, bowiem chodzi o to, że z jednej strony nikt się tutaj Tusza nie spodziewał, bo to jednak jest uważane za dosyć lekkie, jeśli chodzi o metal, no ale z drugiej strony to wiedząc, jeśli ktoś słuchał audycji tej tradycyjnej w sezonie Uroki Świata, no to wie, że jestem fanką Nightwisha. Od młodych lat dziecięcych słucham Nightwisha i właśnie, no raczej wiadomo, że jakoś znajdę sposób, żeby go tu włożyć, a znalazłam sposób taki, że no jednak Nightwish jest pod etykietką metalu symfonicznego, ale no trudno nazwać ten utwór metalem symfonicznym, no i to już bardziej, nie wiem, power metal z takimi elementami defu czy melodic defu, no moim zdaniem. No i tutaj zdecydowanie jeden z mocniejszych utworów tego zespołu, ale jeszcze kilka w swoim repertuarze mają. Ale to był Planet Hell pochodzący z albumu Once, bardzo dobrego swoją drogą, jak duża część ich albumów swoją drogą, ale też przy okazji ostatni z Tarju Turunen, którą mogliśmy słyszeć. Marco Hietala jeszcze potem trochę śpiewał, ale już z innymi wokalistkami towarzysząc. No i właśnie tutaj w późniejszych albumach również mają dosyć mocne utwory, ale ten sobie wybrałam jako jeden z tych no, ciekawszych, zdecydowanie. I jeśli chodzi o mocne utwory, to następny zespół raczej nie ma z nimi problemu. Tutaj folk metal, ale jednak w tę stronę bardzo defową i krzyczącą, jeśli chodzi o wokale, a chodzi o Elveity, czyli no właśnie zespół folk metalowy, który no jest znany z tego, że czasami łączy ten czysty wokal, ale jednak większość ich płyt jest z męskim wokalem, tym krzyczącym, że tak mogę powiedzieć. No i tutaj sięgniemy do 2010, może nie debiutu, ale 2010, kiedy to na przykład właśnie otrzymali nagrodę od Metal Hammera Up and Coming na festiwalu Wacken Opener. No i tutaj właśnie z tego albumu zobaczymy sobie, czy raczej usłyszymy, bo to radio, Kingdom Come Undone od Elveity.

0: Voice.
1: No chyba śmiało możemy powiedzieć, że mamy swój środek ciężkości audycji, a za nami Currents z utworem It Only Gets Darker z najnowszej epki. Trudno powiedzieć, że jest bardzo świeża, bo z zeszłego roku, ale jak zwykle jest okraszona bardzo pięknym krajobrazem malarskim, jak to na ten zespół przystało. No i tutaj ostatni oczywiście z wydań studyjnych, bo jeszcze mieli po drodze wydanie live z programu na żywo. No i właśnie tutaj studyjne sobie posłuchaliśmy i do razem z Turbo to jest chyba najnowsze, no dwa najnowsze utwory w dzisiejszej playliście. Dzisiaj zdecydowanie obracamy się w klimatach 2010, te okolice, no jednak. I tutaj do tego 2006 tym razem wrócę, bo przed nami Heaven Shall Burn, no kolejny bardzo mocny zespół, określa się ich nawet jako extreme metal, który zresztą też prezentowałam w zeszłym sezonie, ale w tym jeszcze nic nie słyszeliśmy. No i tym razem sięgamy do albumu Death to Our Prayers i ten tytuł akurat został zainspirowany wierszem. Wierszem niemieckiego poety Heinricha Heine. No i niemiecka grupa to po niemiecką poezję sięga. No i tutaj akurat sobie posłuchamy The Final March tuż przed, czy raczej właśnie przedostatni utwór na naszej liście dzisiaj.

zawodów Valoranta będzie powstanie przy współudziale właśnie Courtney LaPlante, czyli wokalistki Spiritbox, i Oliego Sykesa z Bring Me the Horizon, więc no tutaj niestety pojawi się jesienią, więc w tej audycji tego nie przesłuchamy, ale myślę, że u Kuby Pasiecznego się to pojawi w jeździe próbnej w samym sezonie, kiedy tylko się pojawi, także ja czekam z niecierpliwością, tak jak mam nadzieję, że wy czekacie, na kolejne Serce z Kamienia za tydzień o godzinie 19 również się pojawi. I kończymy Afic od Spiritbox, jak powiedziałam, z ich debiutanckiej epski. Z kolei z wami była Gabriela Wolińska, także mówię miłego wieczoru i do usłyszenia.

never have nothing.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: What makes you feel good?

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: podpisz, że to można brać. Ustawię wielki znak.
1: Akademickie Radio Centrum. Najwięcej.

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.
2: 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,